0: Putce, gdy już doszedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą.
1: Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa,

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Centrum. Najwięcej roka w mieście.
1: When you're on your chin.

0: promocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody. Czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Jet, Are You Gonna Be My Girl? To jest tytuł kawałka, jak coś, a nie pytanie do naszych słuchaczy. 4 minuty po godzinie 7 mamy wtorek, 15 września. Dzień dobry, zaczynamy kolejny poranek z Akademickim Radiem Centrum. Przy mikrofonie Jakub Gryz, który niestety nie przyleciał jetem, ale jakoś dotarł do studia naszego radia. Na sam początek ostrzeżenie, będzie trochę o nafcie. Kerosene, czyli zespół The Warning.

0: Reklama.
1: Szefie, takich grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
2: A w Bykomanie sprawdzałeś?
1: No nie, ale...
2: Ale co?
1: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
2: A to zobacz ten.
1: No rzeczywiście.
3: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.

To było The Hives i Hate to Say I Told You So na 98.2 FM, a ja z ogromnym smutkiem muszę powiedzieć, że dzisiejsza pogoda jest do kosza. Jest do kosza zdecydowanie, za oknami pochmurno, 13 stopni Celsjusza, co gorsze można powiedzieć, no co prawda kalendarzowo jeszcze jesieni nie mamy, ale pod względem pogody to już tak zdecydowanie. Dziś przelotne opady deszczu, więc jeżeli planujecie podróż na piechotę, to bierzcie ze sobą parasolkę najlepiej. Przy okazji przypominam, biometr umiarkowany, jakość powietrza umiarkowana, generalnie dzień umiarkowany.

wspaniałe Slade na 98.2 FM. 18 minut po 7 zaczynamy poranną prasówkę w Radiu Centrum. A od czego zaczynamy? Zaczynamy od Kuriera Lubelskiego. Czytamy: przebudowa stadionu żużlowego utknęła. Wykonawca jest, ale umowy umożliwiającej budowę nie ma. Gęstnieje atmosfera wokół przebudowy stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntowskich. Inwestycja nie może ruszyć z miejsca. Powód? Pomimo upływu ponad 7 tygodni od ogłoszenia wyboru wykonawcy, umowa nadal nie została podpisana. Wytykają kibice żużla. Chcą od ratusza wyjaśnień. Dopytują też, czy deklarowane na 2028 rok zakończenie prac to jeszcze realny termin. Więcej o terminie, o żużlu przeczytacie na stronie Kuriera. Natomiast Dziennik Wschodni ma dla nas informację zdecydowanie bardziej przyjemną i pozytywną. Czytamy: od ruin do ciepłego schronienia. Zamojskie czworonogi doczekają się nowego domu. Bezdomne psy z Zamościa nie będą już musiały zmagać się z trudnymi warunkami. Po wygospodarowaniu dodatkowych środków z miejskiego budżetu i rozstrzygnięciu przetargu rusza długo wyczekiwana inwestycja. Zamojskie schronisko zyska nowoczesny, ogrzewany pawilon, który całkowicie zmieni codzienność przebywających tam zwierząt. I więcej o zwierzakach, o schronisku, o Zamościu oczywiście też możecie przeczytać na stronie Dziennika Wschodniego. Do prasówki powrócimy jeszcze, ale to dopiero po 9.20, a już teraz Nothing More i numer Jenny.

0: A za nami kawałek, który przypomina nam podstawę piramidy Maslowa, czyli Eat, Sleep, Wake od Bombay Bicycle Club. Zostało nam jeszcze pół godziny do ósmej. No to co? No może na pobudkę do śniadania. Mamy trochę informacji dla naszych kierowców. Przegląd informacji drogowych. Na sam początek. Ulica Bolesława Prusa jest aktualnie całkowicie zakorkowana w każdą stronę. To jest klasyk właściwie, można powiedzieć już. Aleja Kompozytorów Polskich w stronę Alei Solidarności. Aleja Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. Tam na spotkacie spore problemy z przejazdem. Następnie ulica Głęboka, która jest zakorkowana znowu w praktycznie każdą stronę, ale najbardziej w stronę Sowińskiego, Filaretów oraz w stronę Wileńskiej. No i zamykamy nasz przegląd na znowu kolejnym klasyku, czyli na ulicy Diamentowej w stronę Krochmalnej oraz Jana Pawła II. Drodzy słuchacze, przypominam wam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
2: Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
1: Reklama. Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

Zespół Tiger Cup dał nam kopa energii. No niczym mocna kawa. Fall In, Fall Out na 98.2 FM. A ja w tym momencie pozwoliłem sobie na przedstawienie wam takiej małej adnotacji dotyczącej informacji drogowych. A mianowicie okazuje się, że ulica Krańcowa idzie do remontu. Chodzi tutaj konkretniej o odcinek od długości około 240 metrów. Aczkolwiek nie jest to jej dwujezdniowy fragment, ale droga ciągnąca się od ulicy Nadrzecznej do ulicy Kunickiego. Kiedy będą te roboty drogowe? No to nie jest żadna szpilka ani żart. Nie wiadomo, ale na pewno w tym roku. Wesoło się zrobiło, prawda? Ale w koło jest wesoło. Od perfektu.

To tytuł kawałka oczywiście. Nirwana na antenie akademickiego Radia Centrum, a w naszym mieście, w pięknym Lublinie ożyje nie Kurt Cobain, chociaż chcielibyśmy tego bardzo, tylko Van Gogh, bo szykuje nam się imersyjna wystawa, która zabierze zwiedzających do świata słynnego malarza. Od podróży w wirtualnej rzeczywistości przez spacer po pokoju z sypialni w Arles. O co chodzi? Już dziś w hangarze sztuki przy Alei Witosa 20, no mamy wystawę. Wystawę jaką? Wystawę Van Gogh The Immersive Exhibition, która pozwoli odkryć twórczość no, tego zacnego, wybitnego holenderskiego mistrza w zupełnie nowy sposób. Wystawa otwiera się już dziś i będzie otwarta do końca roku, więc spokojnie, na pewno nadrobicie, jeżeli nie macie dziś czasu.

to było Red Fang, Cut It Short na 982 FM, czyli tłumaczymy to na cięcie, można powiedzieć. No i można powiedzieć, że dobrze, że pewien 26-letni Francuz nie uciął swojego życia, jak głupio to nie zabrzmi, bo ostatnio wspiął się bez żadnych zabezpieczeń po elewacji warszawskiego Warsaw Tower. Mężczyzna dotarł na sam dach, gdzie czekali oczywiście już na niego policjanci i strażacy. Został aresztowany. Czy robi to wrażenie? No pewnie, że robi, bo Warsaw Tower to jest najwyższy budynek w Unii Europejskiej. 310 metrów. Wariaci, wszędzie są, drodzy słuchacze, wariaci. A już teraz pora na Kafe Trauma, tak nazywa się zespół, który już teraz sobie sprawdzimy, a my ponownie usłyszymy się już po 8.

całkiem nagi, wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marnościami.

0: że bliskie im osoby są chore i potrzebują pomocy medycznej. W efekcie udało się im wyłudzić ponad 200 tysięcy złotych. W wyniku działań operacyjnych funkcjonariusze zatrzymali 49-latka zaangażowanego w proceder. Na wniosek Sądu Rejonowego w Kraśniku mężczyzna został tymczasowo zatrzymany na 3 miesiące. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Służby nadal prowadzą śledztwo w tej sprawie. To już finalny dzwonek na zdobycie nowego doświadczenia. 13 listopada ruszy ostatnie 16-dniowe szkolenie podstawowe oraz wyrównawcze do Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwsze przeznaczone jest dla osób rozpoczynających swoją drogę w armii i obejmuje takie umiejętności jak działanie w zespole, reagowanie w sytuacjach kryzysowych, udzielanie pomocy czy funkcjonowanie pod presją. Z kolei szkolenie wyrównawcze przeznaczone jest dla żołnierzy rezerwy.
1: Widzimy, że coraz więcej osób myśli dziś o bezpieczeństwie trochę inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Kiedy ma się rodzinę, dom, pracę, stabilne życie i ludzi, za których czuje się odpowiedzialność, pojawia się potrzeba, żeby wiedzieć, jak zachować się w sytuacji kryzysowej i jak móc realnie pomóc swoim bliskim. I właśnie dla takich osób listopadowy nabór może być dobrym momentem na rozpoczęcie służby.
0: Mówi Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Osoby, które ukończą pełne szkolenie, otrzymają ponad 7 tysięcy złotych obejmujących uposażenie oraz świadczenia początkowe. Szkolenie daje również możliwość kontynuacji aktywności w ramach 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zainteresowani mogą zasięgnąć szczegółowych informacji u mobilnych rekruterów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Słoneczniki Van Gogha zakwitną na naszych oczach. Malarstwo tradycyjne spotka się z nowoczesną technologią. Van Gogh The Immersive Exhibition to wystawa, która zabierze oglądających w podróż po dorobku i biografii jednego z najsłynniejszych postmodernistów. Ekspozycja przedstawi 20 licencjonowanych reprodukcji dzieł artysty, kalendarium oraz instalację inspirowaną sypialnią w Arles. W największym pomieszczeniu znajdzie się około godzinny spektakl, podczas którego zobaczymy poruszone na ścianach i podłodze obrazy Vincenta Van Gogha oraz jego przyjaciół.
2: Wchodzimy do takiej strefy VR, gdzie siadamy sobie na fotelu, nakładamy na oczy takie wielkie okulary VR i tam znajdujemy się w takim trójwymiarowym świecie, gdzie możemy patrzeć w lewo, w prawo, w górę, w dół i znajdujemy się wewnątrz ożywionych obrazów Vincenta Van Gogha i lecimy nad jeziorem albo przechodzimy przez pub, w którym on bywał. Możemy się wczuć w to, jak on żył, jak wyglądał troszeczkę jego świat, przez miasteczka tam przechodzimy. Jest to 8 minut.
0: Mówi Daria Solar, kuratorka wystawy imersyjnej. Ekspozycja jest dostępna od dzisiaj do 31 grudnia w nowo powstałym hangarze sztuki przy Alei Witosa 20. Wstęp jest biletowany.
3: Sprawdźmy dzisiejszą prognozę pogody. Za oknami wciąż pochmurno i to dziś raczej się nie zmieni. Aktualnie temperatura w okolicach 14 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1021 hektopaskali. Biometr jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza jest również umiarkowana.
4: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
5: 18.47.12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
3: A na zegarach mamy już 4, no prawie 5 minut po 8, wtorek, 15 września. Przy mikrofonie Jakub Gryzno i zaczynamy kolejną część Głowy do Góry na 98.2 FM. Zaczynamy od Blondie.

było Rainbow z kawałkiem I Surrender na antenie Akademickiego Radia Centrum. Nie poddajemy się, poranek dopiero zaczyna się, 12 minut po 8. Drodzy słuchacze, myślę, że taką na małą pobudkę, na poprawienie humoru dla co niektórych, sprawdzimy sobie w ogóle, co takiego się wyrabia 15 września. No dziś swoje imieniny obchodzi Kamil, Katarzyna, Maria, Teodor, Jeremiasz oraz Roland. No i jeżeli pozwolicie, to pieśni o Rolandzie teraz nie przytoczę na naszej antenie, ale z takich rzeczy najważniejszych oczywiście cała redakcja Akademickiego Radia Centrum życzy wam wszystkiego najlepszego. To może teraz coś też na poprawę humoru, coś przyjemnego. The Royston Club i The Deep End.

19 minut po 8, a my teraz czujemy się wręcz irlandzko. Fontaine's DC z nowością Marianne z ich zbliżającego się krążka Dopamine Chamber. My wspominaliśmy o tym, że Fontaine's DC zapowiedzieli w ogóle trasę koncertową i że zagrają w Polsce oczywiście 31 października w Łodzi w Atlas Arenie. I to było z jakieś półtorej tygodnia temu, dwa tygodnie temu. No i minął ten czas i okazuje się, że mamy już całkowity sold-out tego występu. To w ogóle pokazuje skalę, jak wielki, potężny hype jest właśnie na ten wspaniały, nie ma co ukrywać, zespół. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, którzy zdobyli wejściówki na ten koncert, a teraz sprawdzimy sobie zespół, który, no co niektórzy powiedzieliby, że jest jeszcze lepszy od Fontaine's DC, czyli Koma 08 Wojna.

0: Pośmialiśmy się, no to teraz czas na rzeczy ważne. Przegląd informacji drogowych, 29 minut do 9. Sprawdźmy sobie, co takiego się wyrabia w Lublinie. Na ten moment dalej Bolesława Prusa jest całkowicie zakorkowana w każdą stronę. Tu się nic nie zmieniło. Tak samo sytuacja nie zmieniła się w Alejach Kompozytorów Polskich w stronę Alei Solidarności. Następnie Aleja Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. Mniejszy troszeczkę ruch, ale i tak dalej możecie napotkać problemy z przejazdem. W Alejach Racławickich mamy kłopoty, można powiedzieć, w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz w stronę Ronda Krwiodawców. Następnie Głęboka, potężne korki w stronę Somickiego, Filaretów, Wileńskiej w stronę Alei Kraśnickiej, jak i również w stronę skrzyżowania z Nadbystrzycką. No i zamykamy dalej ulicą Diamentową w stronę Krochmalnej oraz Jana Pawła II. Jeszcze raz przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody.

0: Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
1: Reklama.
5: Centrum. Najwięcej lokal w mieście!

Zostało nam 19 minut do godziny 9, a Oasis przybyli do naszego studia, na naszą antenę z kawałkiem Super Sonic, to za nami. No i przybyli też z wieściami, ważnymi dosyć, bo okazuje się, że tak jak zapowiadali, tak zrobią. Ruszają z kolejną trasą koncertową na 2027 rok. Wakacyjna trasa koncertowa swoją drogą. No i w ramach ich poprzedniej, tej z okazji powrotu i takiego wielkiego, no to ominęli Polskę i okazuje się, że w przyszłym roku również ominą Polskę. No to nieciekawa informacja. Z takich już ciekawszych rzeczy, no to warto wspomnieć o tym, że zagrają aż ponad 10 razy w Manchesterze na Etihad Stadium. To tak, gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwości, jakiej drużynie Gallagherowie kibicują. I co ciekawe, też warto dodać, że bilety nie trafią do ogólnej sprzedaży. Będzie trzeba zarejestrować się na stronie zespołu. Ciekawy wybór. No było trochę o koncertach, o trasie raczej, która nie odbędzie się w naszym kraju. No to za chwilę już w ramach imprezy FM sprawdzimy sobie koncerty, które odbędą się w naszym kraju, jak i również w naszym mieście. Yeah.

0: Został nam kwadrans do 9:00. Ruszamy z zapowiedzianą wcześniej imprezą FM w Akademickim Radiu Centrum i sprawdzimy sobie najbliższe i najciekawsze koncerty w Lublinie. Zaczynamy może od pytania retorycznego, trochę tak można powiedzieć. Co łączy Śląsk, Finlandię oraz Norwegię? Oczywiście death metal. No i do tego jeszcze miksu dodamy nasze miasto. Lublin, Fabryka Kultury Zgrzyt. 19 września odbędzie się jesienna edycja Blast Festu, w ramach którego zagrają trzy formacje specjalizujące się właśnie w muzyce death metalowej. Mowa tu konkretnie o zespole Indignity, Puritans oraz Cadavir. Cadavir, warto wspomnieć, to jest ich pierwszy koncert w Polsce. Ważne wydarzenie, jeżeli jesteście słuchaczami death metalu, więc pozostałe i więcej informacji znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. Następnie mamy już klub Graffiti. Tym razem poniedziałek 21 września o godzinie 19:00 odbędzie się koncert w ramach wydarzenia The World That Never Ends i zagrają dla nas dwie formacje, które specjalizują się w klimatach death metalowych oraz doom metalowych, czyli zespoły Sznyt oraz 1914. Więcej informacji o tym wydarzeniu znajdziecie na Facebooku klubu Graffiti. I ostatnie wydarzenie, uwaga, uwaga, zaskoczę wszystkich, znowu odbędzie się w klubie Graffiti i znowu będzie w klimatach death metalowych i trash metalowych. Już 25 września w piątek o godzinie 19:00 zagrają dla nas aż trzy formacje: Defiat, Miasis oraz Alpha Zero. Ponownie więcej informacji na temat tego koncertu znajdziecie na Facebooku klubu Graffiti.
1: Radio Centrum.

a to nawet ciężki kawałek od zespołu Evans Blew, czyli Bulletproof na antenie Akademickiego Radia Centrum. Powoli zbliżamy się do godziny 9 i zostało nam jeszcze 6 minut, no to może zamkniemy tą drugą część głowy do góry na nowościach. Polskiej nowości jeszcze do tego i to bardzo ważny zespół Ira powraca z nowym singlem, jak i również z nowym albumem. Za chwilę sobie sprawdzimy kawałek Za każdy dzień, o którym Artur Gadowski mówi, że to w ogóle nawet nie jest zwykły singiel, to esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Mocne słowa. Ja tylko dodam, że premiera ich nowego krążka, no jeszcze nie znam konkretnej daty, ale szykuje się nam na początek przyszłego roku.

0: A na zegarach mamy już równo 9:00. Drodzy słuchacze, bez zbędnego przedłużenia zaczynamy wydarzenia w Radiu Centrum, które dziś przygotował dla nas Jakub Jarzyna.
1: Lublin dba o zdrowie psychiczne. O tym za chwilę. Powiemy także o transporcie dla kibiców motoru oraz świadczeniach dla maturzystów. Jak miasto dba o samopoczucie mieszkańców? Świadomość społeczna staje się coraz większa. Lublin realizuje program ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców na lata 2024-2030. Jego filarami

0: społecznych. Działania ukierunkowane na młodzież realizowane są od 2020 roku za sprawą autorskich inicjatyw wybieranych w konkursie. Jednocześnie miasto swój program kieruje do wszystkich potrzebujących wsparcia niezależnie od wieku. Niezależnie od wyniku zespołu wrócą bezpiecznie do domu. Kibice Motoru Lublin nie muszą martwić się o transport. W sobotę o godzinie 20:15 Motor Lublin podejmie na swoim stadionie drużynę Górnika Zabrze. Z tej okazji Zarząd Dróg Transportu Miejskiego w Lublinie uruchomi dodatkowe kursy linii autobusowych oraz trolejbusowych około godziny 22:00. Na pasażerów oczekiwać będą pojazdy linii numer 161 w kierunku Poręby, 158 i 160 kierunek Felin Poręby oraz 13 i 34 kierunek Nasturcjowa i Koncertowa. Szczegółowy rozkład przystanków, z których odjeżdżać będzie komunikacja miejska, można znaleźć na stronie zdtm.lublin.eu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Maturzyści tracą status ucznia z końcem sierpnia. Ma to znaczenie zarówno dla świadczeń, jak i osób pracujących na umowie zlecenie. Renta rodzinna co do zasady przysługuje uczniom do 31 sierpnia. Wyjątek stanowią absolwenci szkół średnich, którzy od października rozpoczynają studia. W takiej sytuacji świadczenie może przysługiwać również za wrzesień po spełnieniu wymaganych warunków.
1: Po pierwsze, we wrześniu, maksymalnie do końca miesiąca, muszą przekazać do ZUS wniosek o kontynuację wypłaty renty i dokument, który potwierdza przyjęcie na studia od października. Może to być własne oświadczenie przyszłego studenta albo na przykład wydruk z systemu rekrutacji. I drugi krok, który muszą wykonać, do końca października muszą dostarczyć do ZUS również zaświadczenie wydane przez uczelnię, które potwierdza, że podjęli naukę na pierwszym roku studiów.
0: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Podobna zasada dotyczy umów zlecenie. Absolwent, który od października rozpoczyna studia, może do końca września korzystać ze zwolnienia ze składek. Powinien jednak poinformować o tym zleceniodawcę i dostarczyć mu zaświadczenie o przyjęciu na studia.
2: Prognoza pogody po raz kolejny. Sprawdźmy sobie, co się dzieje za naszymi oknami. Aktualnie jest pochmurno i taki klimat utrzyma się najprawdopodobniej przez cały dzień. 15 stopni Celsjusza na termometrach. W godzinach popołudniowych możemy spodziewać się opadów deszczu. Aktualnie ciśnienie atmosferyczne wynosi 1021 hektopaskali. Biometr jest umiarkowany, a jakość powietrza jest dobra.
3: Reklama. Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
4: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.
2: No i również najwięcej przywitań w mieście. 5 minut po godzinie 9, wtorek 15 września. Zaczynamy już ostatnią część Głowy do Góry na 98.2 FM. Przy mikrofonie Jakub Gryz. I co ja mogę tu więcej powiedzieć? Kings of Leon już teraz i Use Somebody.

My nie mówimy nic. Aż kusi, żeby właściwie nic nie mówić, ale o tym trzeba jednak powiedzieć. Szykuje się nam przepotężna gratka, jeżeli słuchacie taki zespół jak Joy Division, który też swoją drogą możecie usłyszeć na naszej antenie już teraz. A dlaczego? Bo 25 września odbędzie się premiera boksu. Pudła z wszystkimi zapisanymi koncertami. Znaczy nie ze wszystkimi, bo jest ich 16 konkretnie. Mowa tutaj o boksie, który nazywa się Eternal. Bardzo ważne, dlatego że znajdziemy tam m.in. ostatni występ Joy Division w Birmingham, w High Hall, więc na pewno jest na co czekać, a Disorder możemy sobie przypomnieć już teraz.

Interpol jest jednak w niesamowitej formie. Wings on Fire za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum Nowość. A za chwilę można też powiedzieć, że nowości. 20 minut po 9 mamy już równo na zegarze. Sprawdzamy sobie kolejną prasówkę i zaczynamy od strony Rzeczypospolitej. Czytamy: miliony butelek, miliardy złotych. Nieodebrane kaucje budzą coraz więcej pytań. Po rynku krążą miliony złotych nieodebranych kaucji. Nie wiadomo dokładnie ile, a operatorzy boją się inwestować je przed rozliczeniem roku. Ile są warte nieodebrane kaucje? To pytanie rozpala wyobraźnię konsumentów i polityków. To setki milionów, a może nawet miliardy złotych. I więcej informacji na ten bardzo ważny temat znajdziecie na stronie Rzeczypospolitej, a PAP dla nas przygotował informację, no chyba najważniejszą, jaka się dzieje aktualnie w naszym kraju, a mianowicie Maryla Rodowicz z muralem w Opolu. Czytamy: mural poświęcony Maryli Rodowicz odsłonięto w poniedziałek w Opolu. Dedykowany jest, i tu cytuję, królowej polskiej piosenki w stolicy polskiej piosenki. I więcej o Maryli możecie przeczytać na stronie PAP-u, a my sobie w tym miejscu pozwolimy zakończyć już dzisiejszą prasówkę. Drodzy słuchacze, jeżeli jesteście spragnieni informacji, no to zostańcie z nami, bo po godzinie 10 kolejne wydarzenia. A już teraz Alabama Shakes i Don't Wanna Fight.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

był oczywiście oddział zamknięty. Ten wasz świat na 98.2 FM, 26 minut do godziny 10. My jeszcze nie zamykamy naszej dzisiejszej audycji. Spokojnie, zostało nam jeszcze kilka minut, muszę przyznać. A o czym ja chciałem w ogóle powiedzieć? O tym, że wszystkie znaki na niebie, można powiedzieć, ale też nie na niebie, wskazują na to, że MPK Lublin w najbliższym czasie będzie próbował, no można powiedzieć, jak to się mawia wśród młodzieży, flex your muscles, czyli napiąć swoje mięśnie i pokazać, co potrafi. A mianowicie, plac zamkowy w niedzielę 20 września przekształci się w plenerową mini zajezdnię komunikacji miejskiej. No i właśnie miejski przewoźnik zaprasza mieszkańców na tak zwany piknik transportowy, który odbędzie się w godzinach od 13 do 16. Dlaczego wspominam o tym napinaniu mięśni? No dlatego, że MPK będzie chciał pokazać swoje nowe 20 autobusów hybrydowych typu plug-in. No niesamowita sprawa, ale w ogóle śmieszna sprawa jest też taka, iż ciekawe, że w ogóle rzeczy będą się dziać w ramach tego wydarzenia. A mianowicie program pikniku mają wypełnić wydarzenia rekreacyjne, edukacyjne, no i też pojawią się artyści z widowiskowymi pokazami sztuk mistrzów. Co mają sztuk mistrzowie do komunikacji miejskiej? Absolutnie nie mam pojęcia. Z tym pytaniem zostawiam was sam, tak samo zostawiam was z naprawdę przyjemnym kawałkiem od takiego zespołu jak Quartz of Change, czyli numer Rift, już teraz na 98.2 FM.

czasem bywa, że musimy kończyć audycję. 10 minut do godziny 10. Drodzy słuchacze, zamykamy dzisiejszą głowę do góry. Przy mikrofonie był Jakub Gres. Zachęcam was, żebyście jeszcze z nami zostali. Wydarzenia po 10. Judas Priest, Breaking the Law już teraz. No i też jeszcze zapraszam was na dzisiejsze godziny szczytu po 15. Tyle z mojej strony. Dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!

auto wezwało policję do kolizji. O tym za chwilę. Powiemy także o programie Urban Lab Lublin oraz inicjatywie ZUS. Minęła godzina 10, pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Jakub Jarzyna. Pijany kierowca nie uniknął odpowiedzialności. Policję o kolizji poinformowało auto. W nocy z niedzieli na poniedziałek w miejscowości Rososz samochód marki Audi uderzył w drzewo. Policjanci przyjechali na miejsce zdarzenia, ponieważ o wypadku poinformował ich system e-call wbudowany w auto. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że kierowca pojazdu miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Oprócz 36-latka samochodem podróżowały 4 osoby. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jak skutecznie rozwijać studencką organizację i zdobywać kompetencje przydatne także poza uczelnią? Tego będą mogli nauczyć się uczestnicy nowego programu Moc Kół Naukowych w Urban Lab Lublin. Inicjatywa jest skierowana do organizacji, które chcą wzmocnić swoje działania.

0: podczas pikniku Lubelskiego Festiwalu Nauki. Pracownicy Urban Lab Lublin będą czekać na zainteresowanych 20 września od godziny 10 do godziny 16 na Placu Litewskim. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Koniec tabu podatkowego w szkołach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyrusza do młodych. Już 1 października zainaugurowana zostanie 13. edycja projektu Lekcje z ZUS. Jest to inicjatywa, dzięki której ma wzrosnąć poziom wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych i konstrukcji tego systemu.
1: Dzięki niemu uczniowie mogą dowiedzieć się, co należy im się, kiedy płacą składki na ubezpieczenia społeczne, jak wygląda otwarcie firmy, czy też jakie świadczenia przysługują z poszczególnych ubezpieczeń społecznych. Od ZUS nauczyciele otrzymują kompletny zestaw materiałów edukacyjnych, są to zeszyty ucznia, zeszyty nauczyciela, także prezentacje multimedialne.
0: Mówi Krzysztof Piskosz, koordynator do spraw edukacji w oddziale ZUS w Lublinie. Zwieńczeniem lekcji będzie olimpiada o ubezpieczeniach, która z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W 2025 roku w projekcie uczestniczyło blisko 90 tysięcy uczniów z prawie 1500 szkół średnich w Polsce. W puli nagród znajdą się nagrody rzeczowe, a także indeksy na studia i dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele uczelni wyższych w Polsce. I sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 16 stopni Celsjusza. Odczuwalny jest także umiarkowany wiatr. Na wyraźne ocieplenie musimy niestety poczekać do jutra.
2: Reklama.
3: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 35.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
7: Akademickie Radio Centrum.
8: Najwięcej roka w mieście.

0: Autopromocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania, ekstremalnej pogody.

0: Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj. Wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
1: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
2: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
3: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
3: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
3: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła Van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Na dzień przyjrokowniście!

0: Promocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania, ekstremalnej pogody,

0: Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Brykomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
3: A to zobacz ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
5: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Brian Adams na antenie Akademickiego Radia Centrum. Właśnie minęła godzina 15, a więc pora na wydarzenia na naszej antenie.
1: Objazd na drodze S19. O tym za chwilę. Powiemy także o Lubelskim Festiwalu Nauki oraz nietypowym zatrzymaniu pijanego kierowcy.
0: Przy mikrofonie Jakub Jerzyna.
1: Pora szykować się na utrudnienia. Via Carpatia jest dalej rozbudowywana. Jutro zmieni się organizacja ruchu na budowanym odcinku drogi ekspresowej S19 w Ciecierzynie. Ruch w obydwu kierunkach zostanie skierowany na objazd. Konkretnie dwukilometrowy bypass, który został stworzony pomiędzy istniejącą drogą krajową a nasypem kolejowym. Według szacunków prace na trasie pomiędzy Lublinem a Lubartowem są zaawansowane w 60%. Przypomnijmy, że inwestycja zakłada stworzenie 23-kilometrowej drogi ekspresowej, która będzie stanowić część międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Litwę z Grecją. Już w tę sobotę rozpocznie się jedno z największych wydarzeń edukacyjnych w Kozimgrodzie. Ciekawość mieszkańców zostanie zaspokojona na Lubelskim Festiwalu Nauki. W bazie LFN znajduje się ponad 2000 projektów popularyzujących oświatę ze wszystkich dziedzin nauki i sztuki, a także blisko 350 dodatkowych edycji wcześniej zgłoszonych pomysłów. Chęć udziału w tych inicjatywach wyraziło 35 tysięcy uczestników z całego regionu.
2: Od ciekawości zaczyna się wszystko, bo ciekawość jest tą siłą sprawczą, która pozwala zadawać właściwe pytania, ale też pozwala usprawiedliwiać nas przed siebie samymi, że spędzamy czasami całe dnie i noce w ciemnych laboratoriach, że mamy jakieś usprawiedliwienia dla rodzin, że się spóźniamy czasem do domu na umówione spotkania. I z tego są też bardzo ważne takie społeczne później skutki.
1: Mówi Wiesław Gruszecki, prorektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W niedzielę po uroczystym rozpoczęciu wydarzenia odbędzie się lubelski piknik naukowy, który zostanie przeprowadzony na Placu Litewskim. Więcej o inicjatywie mówi dr Monika Baczewska-Ciupak, koordynator Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
3: Chciałabym najserdeczniej Państwa teraz zaprosić na lubelski piknik naukowy. Piknik odbędzie się 20 września w niedzielę w godzinach 10-16 na Placu Litewskim w Lublinie. Przygotowaliśmy dla Państwa szereg atrakcji. Między innymi wykłady na scenie głównej. Wystąpi pan dr Grzegorz Niedźwiecki, dr Wiktor Niedzicki, ale również wielu cenionych wykładowców z Lublina i z regionu. Część artystyczną wydarzenia uświetnią występy uczelnianych zespołów ludowych.
1: W kolejnych dniach wydarzenia przeniosą się do gmachów uczelni. Od najbliższego czwartku na stronie dedykowanej projektowi będzie można zapisywać się na wydarzenia specjalne. Tam również znajdą się informacje o wolnych i otwartych wykładach. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Chociaż nie zastawili sideł, zwierzyna sama w nie wpadła. Zamiast myśliwego odnaleźli pijanego kierowcę. Wczoraj do funkcjonariuszy z Lubartowa wpłynęło zgłoszenie od Straży Leśnej z podejrzeniem nielegalnego połowu ryb na jednym z lokalnych stawów. Podczas patrolu na wyznaczonym terenie mundurowi zatrzymali pojazd, za kierownicą którego znajdował się 44-latek. Badanie alkomatem wykazało obecność 2,5 promila alkoholu w organizmie mężczyzny. Ponadto nie posiadał on uprawnień do kierowania pojazdem. Pomimo iż policjanci nie potwierdzili jego udziału w procederze nielegalnego połowu ryb, kierowca otrzymał mandat karny za nieuprawniony wjazd do lasu, a jego auto odholowano. Za popełnione czyny grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. O jego losie zdecyduje sąd.
0: My zerknijmy sobie jeszcze do prognozy pogody, aktualnie na termometrach 20 stopni. No i uważajcie, bo przelotne opady deszczu mogą na Was gdzieś tam czyhać. Jeśli chodzi o ciśnienie, to 1021 hektopaskali, biometr mamy dziś umiarkowany, a jakość powietrza dobrą.
4: Tu Radio Centrum. Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 4 minuty po 15, a więc rozpoczynamy godzinę szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum oczywiście. Przy mikrofonie jest dziś z Wami Natalia Pydzik. Zostańcie ze mną, bo już teraz w Waszych głośnikach Billy Idol z kawałkiem White Weddings. Dajcie oczywiście głośniej.

12 minut po 15. Przed chwilą rozpoczęliśmy godzinę szczytu na naszej antenie. No i na samym początku zerknijmy sobie jeszcze do kalendarium na dzisiejszy dzień. Wiem, że mamy już popołudnie, ale może ktoś jeszcze nie sprawdził i może kogoś uratuje tym, właśnie jak opowiem wam, kto obchodzi imieniny, bo może ktoś z waszych bliskich je obchodzi. Oczywiście są to Nikodem, Kamil, Katarzyna oraz Roland. No i ja już tak mam w głowie od razu tą powieść o Rolandzie. Jakoś tak to było. Mam nadzieję, że pani polonistka żadna nie słucha. Chociaż może zostawić SMS-a, jeśli źle powiedziałam. Przypowieść, jakoś tak to było. No ale nieistotne. Teraz ważne, kto ma imieniny. Także jeśli macie właśnie dziś imieniny, no to oczywiście wszystkiego dla was. Serdecznie tutaj składam od całej ekipy Radia Centrum, a wy lećcie do swoich bliskich, jeśli to oni mają właśnie dzisiaj imieniny. No a co u nas w radiu teraz sobie poleci? Oczywiście Three Days Grace, Animal I Have Become. Już teraz w waszych głośnikach trochę hałasu na naszej antenie właśnie teraz narobił.

23 minuty po 15. No i słuchajcie, pytanie, dokąd nocą tupta jesz? Na to pytanie na pewno zdecydowanie mogli sobie ostatnio zastanawiać się nad nim mieszkańcy czeskich osiedli, czeskiego osiedla. No a dlaczego? Dlatego, że właśnie tam nocą pewien jeż postanowił narobić ostatnio trochę hałasu, kopiąc puszkę, taką zwykłą puszkę, po prostu pustą. Mieszkańcy przez to nie mogli podobno spać w nocy. No i teraz pytanie, czy ten jeż właśnie pilnował porządku na osiedlu, czy może jednak chciał trochę zarobić i do butelkomatu się ze swoją puszką wybierał? No, na to pytanie odpowiedzi niestety nie znam, wiem tylko, że pan jeż zna je zdecydowanie, no ale znam odpowiedź na to, jaki kawałek teraz na naszej antenie poleci. Chyba już tam słyszycie, że Nirvana i klasyk Smell Like Teen Spirit już teraz w waszych głośnikach.

0: przyszła pora sprawdzić sobie, jak aktualnie wygląda sytuacja na naszych lubelskich drogach. No więc zaczynajmy. Klasycznie okolice Głębokiej, Sowińskiego i Poniatowskiego się korkują. Dalej oczywiście Aleje Racławickie, głównie tam w stronę Krakowskiego Przedmieścia i Lipowej. Skrzyżowanie przy Narutowicza, Muzycznej i Głębokiej również się korkuje. Dalej okolice Krochmalnej oraz Diamentowej, a także Fabryczna i Aleja Unii Lubelskiej. No i jeśli chodzi o aleje, to również Aleja Tysiąclecia w stronę Alei Solidarności oraz dalej Aleja Kraśnicka przy skrzyżowaniu oczywiście z Głęboką, Bohaterów Monte Cassino czy Jana Pawła II. Tam w korkach chwilę na pewno postoicie. Natomiast jeśli to wy macie informacje, gdzie w korkach właśnie postać można, gdzie były jakieś wypadki, gdzie są utrudnienia drogowe, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Ira z kawałkiem Mój Dom na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i nie wiem, czy słyszeliście, ale Vincent van Gogh przybył już do Lublina. Oczywiście nie we własnej osobie, ale jego dzieła od dzisiaj można podziwiać na pewnej wystawie w naszym mieście. W Hangarze Sztuki otworzyła się właśnie wystawa Van Gogh The Impressive Exhibition, która w nieco inny sposób, można powiedzieć, właśnie ukazuje sztukę holenderskiego artysty. No a dlaczego w inny? A to dlatego, że jest to wystawa multimedialna, która w ostatnich latach zdecydowanie gdzieś tam na popularności zyskuje. No i tym razem właśnie w Lublinie również będziemy mogli zobaczyć reprodukcję artysty na wielkich ekranach, wręcz zanurzyć się, zatopić po prostu w tej jego twórczości. No i tak to potrwa do końca tego roku, bo właśnie do 31 grudnia wystawa jest zaplanowana u nas właśnie w Lublinie. No a później Vincent van Gogh oczywiście wyruszy w dalszą podróż, gdzie nie wiem, ale wiem na pewno, że my również wyruszamy teraz w kolejną podróż muzyczną, tym razem z kawałkiem Empty Words od Radio Free Alice.

Zostało nam już tylko 13 minut do godziny 16, no ale teraz coś dla tych, którzy nie wypili jeszcze popołudniowej kawy. Mianowicie zawody w spaniu, podczas których można wygrać aż, słuchajcie, 55 tysięcy. Niestety nie w Lublinie, nawet nie w Polsce, a w Tokio takie zawody właśnie się odbędą, podczas których właśnie uczestnicy będą rywalizować o to, kto lepiej śpi, właśnie kto ma lepszą jakość snu, kto ma lepszą głębokość tego snu, no i kto szybciej zasypia. No i właśnie najlepszy śpioch, tak chyba mogę nazwać tę osobę, na tego największego śpiocha czeka nagroda pieniężna. No ale będą przyznawane też inne nagrody, na przykład za najdziwniejszą pozę podczas spania. No i nie wiem jak wy, ale ja już jestem w tym wieku, że jak wstaję, a śpię w jakiejś złej pozycji, no to później kręgosłup boli mnie przez cały dzień. No ale koniec o spaniu, bo mi jeszcze tutaj zaśniecie, a ja przychodzę właśnie z tym, żeby was trochę obudzić. Huk z kawałkiem Wychowanie już teraz w waszych głośnikach. Dajcie głośniej.

0: Zespół Disturbed na antenie Akademickiego Radio Centrum. Właśnie tym kawałkiem zakończyliśmy pierwszą z godzin szczytu na naszej antenie. Właśnie minęła godzina 16, więc pora również na wydarzenia.
1: Zarobili miliony na nierządzie. O tym za chwilę. Powiemy także o Forum Innowacji Społecznych oraz uhonorowaniu pamięci ofiar II wojny światowej.
0: Przy mikrofonie Jakub Jerzyna.
1: Prowadzili nielegalny proceder przez kilkanaście lat. Zarobili na nim blisko 5,5 miliona złotych. Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie doprowadzili do zatrzymania pary, która od 2009 roku była zaangażowana w handel ludźmi oraz czerpanie korzyści z nierządu. Kryminalni odkryli, że na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonował klub, w którym małżeństwo zapewniało miejsce do uprawiania prostytucji, a także dbało o bezpieczeństwo klientów i nadzorowało pracę obecnych tam kobiet. 63-latek oraz jego 44-letnia żona zostali zatrzymani oraz doprowadzeni do prokuratury okręgowej w Zamościu, gdzie usłyszeli już zarzuty. Oprócz nich w toku czynności aresztowano także trzech innych mężczyzn oraz kobietę. W stosunku do podejrzanych prokurator zdecydował o zabezpieczeniu mienia na kwotę 2,5 miliona złotych. Za handel ludźmi grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Jakie innowacje powstają w Lublinie? Przedstawiciele samorządów z całej Polski zebrali się w mieście, aby dyskutować na temat rozwoju lokalnych społeczności. Dziś oraz jutro na Wydziale Politologii Dziennikarstwa UMCS odbywa się Ogólnopolskie Forum Innowacji Społecznych Wymiana. Jest to wydarzenie poświęcone nowatorskim działaniom, które mają odpowiedzieć na społeczną potrzebę lub problem.
2: My zostaliśmy wręcz wybrani do organizacji tego przedsięwzięcia, bo mamy czym się dochwalić, mamy ogromne dokonania. Jeżeli chodzi o innowację społeczną, poprzez wieloletnią współpracę z mieszkańcami naszego miasta, różnego rodzaju środowiskami, uczelniami, jesteśmy miastem akademickim, organizacjami pozarządowymi, staramy się realizować szereg zadań i działań, które służyć mają mieszkańcom naszego miasta.
1: Mówi Anna Augustyniak, zastępczyni prezydenta miasta Lublin do spraw społecznych. Tegoroczna edycja odbywa się po raz siódmy w Polsce i po raz pierwszy w stolicy Lubelszczyzny. W trakcie wydarzenia będzie uczestniczyć blisko 300 uczestników, którzy na co dzień związani są z rozwojem innowacji społecznych. W harmonogramie przewidziano m.in. warsztaty tematyczne, sesje eksperckie, rozmowy i debaty, wizyty studyjne czy nieformalne spotkania networkingowe. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Władze miasta pamiętają o ofiarach II wojny światowej. Dziedzictwo historyczne jest nieustannie pielęgnowane. Zakończyły się prace związane z odnowieniem pomnika i tablicy pamiątkowej w miejscu egzekucji więźniów Zamku Lubelskiego. Zakres działań objął m.in. impregnację pomnika, laserowe oczyszczanie czy naprawę cokołu. Koszt inwestycji wyniósł 44 tysiące złotych. Została ona sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Lublin. Warto przypomnieć, że wskutek egzekucji więźniów Zamku Lubelskiego, które odbywały się na pobliskim cmentarzu, mogło zginąć prawie 2000 osób. Nadchodzi święto dzielnicy 10. Na mieszkańców Lublina czeka bogaty program atrakcji. Goście wydarzenia zobaczą występy taneczne dzieci z lokalnych szkół oraz spróbują swoich sił w tej formie sztuki. Uczestnicy będą mogli także wziąć udział w twórczych warsztatach. Nie zabraknie również koncertu. Tego wieczoru sceną zawładnie Maciejowa kapela, która wypełni przestrzeń ludowymi brzmieniami. Wydarzenie rozpocznie się w piątek o godzinie 16 na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej nr 40 przy ulicy Róży Wiatrów. Udział w aktywnościach jest bezpłatny.
0: A co słychać w prognozie pogody? No, słońce nam wyszło zza chmur, to na pewno, no ale reszta tak samo niezmienna. 20 stopni Celsjusza na plusie. Oczywiście ciśnienie atmosferyczne to 1021 hektopaskali. Jakość powietrza mamy dziś dobrą, a biometr umiarkowany.
3: Reklama.
4: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj. Wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
5: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
6: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
5: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
6: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
5: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
6: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
7: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
8: Radio Centrum.
9: Najwięcej roka w mieście!
0: 5 minut po 16, a więc zaczynamy drugą z godzin szczytu na

12 minut po 16, a więc wkroczyliśmy właśnie w drugą godzinę godzin szczytu, oczywiście na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i powróćmy sobie jeszcze na chwilę do naszej kartki z kalendarza, no bo na pewno jesteście ciekawi, jakie nietypowe święto dziś obchodzimy, a w sumie to święta, bo uwaga, uwaga, mamy dzisiaj na przykład Międzynarodowy Dzień Kropki, także jeśli macie dzisiaj coś w kropki, nie wiem, krawat, sukienkę, spódnicę, koszulę, cokolwiek, no to można powiedzieć, że świętujecie, niezależnie od tego, czy był to świadomy, czy nieświadomy wybór na dzisiejszy strój. No ale mamy dzisiaj również święto majonezu, tego jednego z dwóch. Może nie będę tutaj toczyć bitwy, no bo wiadomo, że ta bitwa od pokoleń trwa odnośnie tego, który majonez jest lepszy. No na pewno oba mają swoich miłośników, a ja mam nadzieję, że mamy tutaj na naszej antenie również miłośników zespołu Evans Blue, no bo właśnie już teraz od tego zespołu kawałek Bulletproof w waszych głośnikach. Koniecznie dajcie głośniej.

To był oczywiście kawałek z Blackout od Skorpionsów dla wszystkich fanów Skorpionsów oczywiście. No a jeśli jesteście fanami Komy również i byliście na jednym z ich koncertów podczas trasy koncertowej Restart i chcecie jeszcze raz przeżyć to doświadczenie, no to słuchajcie, idealnie się składa, bo właśnie zespół wydaje film uwytrzniający tę trasę koncertową. No chyba, że was nie było, ale też właśnie chcielibyście zobaczyć, jak ta trasa koncertowa wyglądała, no to również będziecie mogli obejrzeć właśnie to podczas oglądania filmu dokumentalnego o tej trasie koncertowej. No i z tego co wiem, to ma premiera ukazać się jeszcze w tym roku, także bądźcie czujni. No a oprócz samych koncertów ma pojawić się również wywiad z zespołem czy bonusowe piosenki, które podczas koncertu nie były śpiewane. Więc jeśli narobiłam wam teraz ochoty na śpiewanie Komy, no to Radio Centrum oczywiście nie zawiedzie was również w tej kwestii, bo już teraz kawałek Daleka droga do domu od Komy w waszych głośnikach, chociaż ja mam nadzieję, że blisko domów już jesteście, ale tak nie za blisko, żeby jeszcze kawałek od Komy zaśpiewać.

0: Na zegarach 16:30, więc sprawdźmy sobie, jak wyglądają aktualnie ulice w Lublinie. Zacznijmy sobie tam od wschodu Lublina. Na Alei Tysiąclecia przy rondzie w stronę Alei Solidarności możecie postać. Dalej oczywiście Aleja Unii Lubelskiej w stronę Fabrycznej oraz Wolskiej. Skrzyżowanie przy Wrotkowskiej i Wyścigowej również się korkuje. Dalej Jana Pawła II w stronę Krochmalnej oraz Diamentowej. No i oczywiście Aleje Racławickie w obie strony tutaj oraz okolice Poniatowskiego, Sowińskiego i Głębokiej. No i jeśli o aleje chodzi, no to również Aleja Kraśnicka przy skrzyżowaniu z Głęboką i Bohaterów Monte Cassino. Tam w korkach możecie zdecydowanie postać. Natomiast jeśli to wy macie jakieś informacje, gdzie są jakieś utrudnienia drogowe, gdzie właśnie korki się tworzą w Lublinie, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody. Czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
3: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

40 minut po godzinie 16 mamy już na zegarach. No i słuchajcie, jeśli czasem czujecie, że czegoś wam nie wypada albo że jesteście już na coś za starzy, no to ja zaraz sprawię, że już żadnych wymówek, słuchajcie, nie będzie i żadna wymówka nie przejdzie. Otóż ostatnio w mediach obeszła właśnie informacja media o tym, że pewna pani Krystyna, która ma, uwaga, 84 lata, wspięła się na rysy. No nie wiem jak wy, ale ja jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Szczególnie, że podobno warunki pogodowe wcale nie wspierały tej spinaczki. Był deszcz, był silny wiatr, no ale po 6 godzinach udało się właśnie wejść jej na szczyt. Dodatkowo był to ostatni szczyt w koronie polskich gór, także w wieku 84 lat, jeszcze raz to powiem, 84 lat, pani Krystyna zdobyła właśnie wszystkie polskie szczyty. Także wielkie gratulacje oczywiście dla pani Krystyny. No i bądźmy po prostu jak ta pani Krystyna, róbmy swoje, no i nie szukajmy wymówek. Tak.

The Cure z kawałkiem Hot, Hot, Hot na antenie Akademickiego Radio Centrum. Chociaż może ja bardziej powinnam powiedzieć Cold, Cold, Cold. A to dlatego, że dopiero co zaczęła się jesień, a my już znamy datę otwarcia lodowiska w naszym mieście. Także jeśli czekaliście na powrót do jeżdżenia na łyżwach, no to już niedługo będzie można wracać do tej aktywności. A dokładnie 3 października lodowisko wraca do Lubina, także od października można śmigać na łyżwach. No a oprócz tego lodowisko w tym sezonie zaplanowało także różne fajne atrakcje, jak na przykład Laser Party, czyli dyskoteka na lodzie, czy na przykład również nocną jazdę, kiedy to godziny otwarcia będą wydłużone i będzie można jeździć nawet do północy. Takie atrakcje właśnie przygotowało lodowisko w tym roku dla łyżwiarzy. No a jakie atrakcje czekają na Was na naszej antenie w Radiu Centrum? Już za chwilę zespół Death Rocks z kawałkiem The Juice, a zaraz po nim Foo Fighters, także koniecznie zostańcie na naszej antenie.

0: Właśnie minęła godzina 17, więc pora na wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Policjanci zabezpieczyli 1,5 kilograma narkotyków. O tym za chwilę. Powiemy także o konferencji historycznej oraz ofercie terytorialsów.
0: Przy mikrofonie Jakub Jarzyna.
1: Zamiast bycia lokalnym Pablo Escobarem, panowie odsiedzą karę. Jeśli zarzuty się potwierdzą, to nie opuszczą prędko celi. Przed weekendem bialscy mundurowi wpadli na trop znacznej ilości narkotyków. Wedle ustaleń substancje psychoaktywne miały należeć do 2 mieszkańców powiatu. Przeszukania przeprowadzone w miejscach zamieszkania obydwu mężczyzn, a także pojazdach, potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia. Policjanci odnaleźli prawie 1,5 kilograma narkotyków. Konkretnie był to mefedron oraz marihuana. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli akcesoria przeznaczone do handlu narkotykami, takie jak wagi elektroniczne czy młynek. Sąd rejonowy w Białej Podlaskiej zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Kolejna inicjatywa popularyzująca wiedzę o przeszłości. Instytut Historii oraz Instytut Archeologii UMCS we współpracy z Muzeum Narodowym w Lublinie zapraszają wszystkich pasjonatów dawnych czasów. Między przeszłością a przyszłością pamięć o średniowieczu w wymiarze lokalnym i regionalnym to ogólnopolska konferencja, w której udział wezmą eksperci z różnych regionów Polski. Wypowiadać się będą zarówno historycy, jak i archeolodzy czy muzealnicy.
2: Jest mocno reprezentowany wątek lubelski. Będziemy mieli kilka referencji poświęconych temu, jak pamięć jest przywoływana o tym średniowieczu, chociażby w kontekście jednego z najbardziej rozpoznawalnych lubelskich zabytków związanych ze średniowieczem. Mówię tutaj oczywiście o Bramie Krakowskiej, jak również referat na temat możliwości wykorzystania średniowiecznego dziedzictwa archeologicznego Lubelszczyzny w promowaniu turystyki.
1: Mówi dr Anna Obara-Pawłowska z Uniwersytetu Historii UMCS. Forum ma na celu ukazanie, w jaki sposób można wykorzystywać wiedzę na temat średniowiecza do kreowania tożsamości lokalnej i regionalnej oraz znaczenia tego okresu dla badań naukowych. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych historią.
3: Historia to nasze dziedzictwo. W historii jest zanurzona przeszłość każdego z ośrodków, w którym żyjemy. Zauważmy, że wszystkie miasta wojewódzkie, większość miast powiatowych ma korzenie średniowieczne. Większość miejscowości, w których żyjemy, też w jakiś sposób związana jest ze średniowieczem. Zatem dla ciągłości trwania danej miejscowości, odkrywanie jej początku, zmian, a także upowszechnianie tej wiedzy, moim zdaniem, jest kluczowe.
1: Mówi dr Rafał Niedźwiadek z Instytutu Archeologii UMCS. Konferencja odbędzie się 22 oraz 23 września 2026 roku. Na miejsce spotkania wybrano dawną salę obrad Rady Wydziału Humanistycznego. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. To już finalny dzwonek na zdobycie nowego doświadczenia. 13 listopada ruszy ostatnie 16-dniowe szkolenie podstawowe oraz wyrównawcze do Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwsze przeznaczone jest dla osób rozpoczynających swoją drogę w armii i obejmuje nabycie takich umiejętności jak działanie w zespole, reagowanie w sytuacjach kryzysowych, udzielanie pomocy czy funkcjonowanie pod presją. Z kolei szkolenie wyrównawcze przeznaczone jest dla żołnierzy rezerwy.
4: Widzimy, że coraz więcej osób myśli dziś o bezpieczeństwie trochę inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Kiedy ma się rodzinę, dom, pracę, stabilne życie i ludzi, za których czuje się odpowiedzialność, pojawia się potrzeba, żeby wiedzieć, jak zachować się w sytuacji kryzysowej i jak móc realnie pomóc swoim bliskim. I właśnie dla takich osób listopadowy nabór może być dobrym momentem na rozpoczęcie służby.
1: Mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Osoby, które ukończą pełne szkolenie, otrzymają ponad 7 tysięcy złotych, obejmujące uposażenie oraz świadczenie początkowe. Szkolenie wstępne daje możliwość kontynuacji aktywności w ramach 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zainteresowani mogą zasięgnąć szczegółowych informacji u mobilnych rekruterów.
0: A co w pogodzie? No znowu słońce zeszło nam za chmury i przelotne opady deszczu na Was czekają. Temperatura to 19 stopni Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1020 hektopaskali, przez co dzisiaj mamy umiarkowany biometr, no a jakość powietrza jest dziś dobra.
5: Reklama.
6: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
7: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
8: A w Brickomanie sprawdzałeś?
7: No nie, ale...
8: Ale co?
7: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
8: A to zobacz ten.
7: No rzeczywiście.
9: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brickomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Reklama.
10: Radio Centrum. Centrum.
11: Najwięcej loka w mieście.
0: 5 minut po 17. Tak szybko leci ten czas, że właśnie rozpoczynamy ostatnią z godzin szczytu na antenie akademickiego Radia Centrum. No i przy mikrofonie od 15 jest dziś z wami Natalia Pyzik. Mam nadzieję, że zostaniecie jeszcze na tę godzinę, no bo same największe hity na was czeka już teraz. Beat It od Fall Out Boys w waszych głośnikach. Dajcie głośniej.

Green Lang z kawałkiem Dance to the Grave na 98.2 FM. Mamy 14 minut po 17. Ostatnia godzina właśnie się zaczęła, a więc my po raz ostatni zajrzyjmy do kalendarium. Tym razem jednak do tego muzycznego, w którym znalazłam informację, no smutną informację, no bo obchodzimy dzisiaj już 18. rocznicę śmierci Richarda Wrighta. Muzyka powiązanego z formacją Pink Floyd oczywiście, bo to właśnie w tym zespole przez wiele, wiele lat muzyk był klawiszowcem, ale udzielał też on właśnie to takie, o tym nie wiedziałam, że udzielał on też głosu do kilku piosenek Pink Floyd, no i w tym samym roku, co zmarł, wystąpił nawet w Gdańsku właśnie na koncercie. No i przez te lata współpracy z zespołem przyczynił się do powstania takich hitów jak Shine on Your Crazy Diamond, Time czy Wish You Were Here. No i właśnie tego ostatniego kawałka sobie teraz posłuchamy. Taki spokojny, melancholijny, idealny na początek właśnie dzisiejszego wieczora, który już powoli nadchodzi. Także Wish You Were Here od Pink Floyd już teraz w waszych głośnikach.

Red Hot Chili Peppers z kawałkiem By The Way na 98.2 FM. No i tak swoją drogą, jakiś czas temu mówiłam wam, że w naszym mieście była okazja do zwiedzania muzeów za darmo. No więc jeśli wam się nie udało albo chcielibyście się wybrać jeszcze raz, no to nic straconego, bo ta inicjatywa właśnie wczoraj powróciła. No i dzisiaj już chyba trochę za późno na zwiedzanie, ale jutro od rana możecie wybierać się do Muzeum Narodowego na Zamku, bo właśnie tam darmowe zwiedzanie będzie obowiązywało. W czwartek zwiedzić będzie można Muzeum Józefa Czechowicza, w piątek Majdanek, a w sobotę Dworek Wincentego Pola. Także naprawdę fajna inicjatywa. Szczególnie, że zauważyłam, że my ludzie raczej tak nie zwiedzamy własnych miast, bardziej wybieramy się gdzieś, żeby coś zobaczyć. No to tym razem możemy to jednak zmienić i wybrać się właśnie do naszego miasta i zwiedzić fajnie muzea za darmo, oczywiście. Chociaż właśnie już teraz czeka nas piosenka o Mamonie. Oczywiście od Republiki, także Grzegorz Ciechowski nam o Mamonie zaśpiewa. No ale muzea za darmo możecie jak najbardziej zwiedzać.

0: No i po raz ostatni wyjedźmy sobie na nasze lubelskie drogi i sprawdźmy, gdzie w korkach można postać. No i oczywiście od razu mówię Wam, że całkiem pozytywną wiadomość przynoszę, bo korki się już kończą powoli i pewne utrudnienia czekają na Was jeszcze na Alejach Racławickich w stronę Lipowej oraz w okolicy Sowińskiego i Głębokiej. No i jeśli o Głęboką chodzi, no to jeszcze skrzyżowanie z Aleją Kraśnicką, tak samo skrzyżowanie Alei Kraśnickiej z Bohaterów Monte Cassino, tam jeszcze chwilę można postać, natomiast ogólnie Lublin jest już coraz bardziej przejezdny. No chyba, że Wy macie jakieś informacje, gdzie w korkach można postać, gdzie są jakieś utrudnienia i wypadki, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę Wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
1: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

17.38 na zegarach. No i ważna informacja dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli. Ważna informacja, która wczorajszego wieczora obiegła cały świat muzyki. Więc jeśli jeszcze jakimś cudem nie słyszeliście, no to bracia z Oasis wracają na wielką scenę i w 2027 roku wyruszają w trasę koncertową po reaktywacji w 2025 roku, no bo właśnie wtedy reaktywowali się. Było to wielkim sukcesem. No i teraz wracają znowu do koncertowania. No i muszę przyznać, że zdecydowanie mają trochę lat z tego koncertowania do nadrobienia. Także dobrze, że wracają, no ale szkoda jednak, że nie do Polski, no bo w Polsce ich nie usłyszymy. No chyba, że coś się jeszcze zmieni, no to na pewno damy wam znać na antenie. No ale najbliższy koncert, no to ten, który odbędzie się w Monachium w Niemczech. No ale myślę, że jacyś Polacy zagorzali fani na pewno i do Monachium się wybiorą. Natomiast jeśli wy macie ochotę wybrać się na jakiś koncert, no ale jednak do tego Monachium trochę za daleko, no to nieco bliżej również będą super świetne koncerty i za parę minut opowiem wam o nich właśnie w Imprezie FM, także koniecznie zostańcie na naszej antenie.

0: No i tak jak zapowiadałam przed chwilą, przyszła pora na imprezę FM, także zaczynamy. Zaczynamy oczywiście od Lublina, gdzie już w ten weekend, a dokładnie w piątek 18 o godzinie 18, tak, w piątek 18 września o godzinie 18 w Fabryce Kultury Zgrzyt odbędzie się Tribute to Iron Maiden, podczas którego właśnie z okazji 40-lecia od wydania albumu Somewhere in Time zespół The Legacy zagra dla Was właśnie kultowe kawałki od zespołu Iron Maiden. No i przechodzimy do październikowych wydarzeń, ale zostajemy dalej w Lublinie, no bo 3 października właśnie, również w Fabryce Kultury Zgrzyt, usłyszymy zespół Metro, który zawita w naszym mieście w ramach trasy 365 widoków na przyszłość, podsumowującą właśnie ten rok, ale też zapowiadającą o tym, co przyniesie jeszcze ten rok, ponieważ ma przynieść on jeszcze kilka niespodzianek z tego, co zespół Metro właśnie zapowiadał. No i ostatni koncert, tym razem już w warszawskim Torwarze, właśnie tam wystąpi zespół Europe. Na koncercie usłyszymy największe hity oczywiście od zespołu, które powstały na przestrzeni lat, oraz wykonanie w całości albumu The Final Countdown, który właśnie przypieczętował karierę tego zespołu, dlatego właśnie cały ten album będzie można usłyszeć na koncercie. Także jeśli jesteście zainteresowani którymś z tych wydarzeń, no to oczywiście po bilety oraz więcej informacji odsyłam Was na strony organizatorów koncertów.
1: Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.

kawałkiem Szare Miraże na 982 FM. Słuchajcie, zostało nam już tylko 8 minut do 18, a więc przyszła pora na pożegnanie. Przy mikrofonie była dziś z Wami Natalia Pyzik. Dziękuję za te 3 godziny i do usłyszenia wkrótce.

0: Rząd wzmacnia ochronę przejść na granicy z Ukrainą. O tym za chwilę. Powiemy także o akcji Trzeźwość oraz programie ZUS. Minęła godzina 18, pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Jakub Jarzyna. Wojsko zadba o bezpieczeństwo naszego terytorium. Szef MON wydał komunikat. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował za pośrednictwem Platformy X o wzmocnieniu ochrony przejść granicznych z Ukrainą. Wicepremier napisał, że udoskonalana jest m.in. infrastruktura wykorzystywana przez Straż Graniczną. Ponadto Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych dodało, że w ramach projektu Tarcza Wschód, zadania na granicy realizują żołnierze 4 i 18 Pułku Saperów. Chodzi o budowę umocnień granicznych z wykorzystaniem zestawów fortyfikacyjnych HESCO Bastion. Co więcej, prowadzą wsparcie na rzecz nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej, skupiając się na budowie posterunków obserwacyjno-strażniczych, m.in. w Dorohusku czy Medyce. Za nami akcja Trzeźwość. Ilu kierowców jechało na podwójnym gazie? W zeszłą niedzielę policjanci z Krasnego Stawu przeprowadzili serię kontroli trzeźwości. Łącznie przebadanych zostało ponad 1000 kierowców. Pomimo ryzyka utraty prawa jazdy, nie wszyscy powstrzymali się od zażywania napojów wyskokowych. 4 osoby zostały pozbawione uprawnień z powodu obecności alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze z Krasnego Stawu zapowiadają zwiększenie częstotliwości tego typu akcji, aby zadbać o bezpieczeństwo na drogach. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Koniec tabu podatkowego w szkołach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyrusza do młodych. Już 1 października zainaugurowana zostanie 13. edycja projektu pod tytułem Lekcje z ZUS. Jest to inicjatywa, dzięki której ma wzrosnąć poziom wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych i konstrukcji tego systemu.
1: Dzięki niemu uczniowie mogą dowiedzieć się, co należy im się, kiedy płacą składki na ubezpieczenia społeczne, jak wygląda otwarcie firmy, czy też jakie świadczenia przysługują z poszczególnych ubezpieczeń społecznych. Od ZUS nauczyciele otrzymują kompletny zestaw materiałów edukacyjnych. Są to zeszyty ucznia, zeszyty nauczyciela, także prezentacje multimedialne.
0: Mówi Krzysztof Piskosz, koordynator do spraw edukacji w oddziale ZUS w Lublinie. Zwieńczeniem lekcji będzie olimpiada o ubezpieczeniach, która z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W 2025 roku w projekcie uczestniczyło blisko 90 tysięcy uczniów z prawie 1500 szkół średnich w Polsce. W puli nagrody znajdą się upominki rzeczowe, a także indeksy na studia i dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele uczelni wyższych w całej Polsce. Nowy sezon artystyczny w Centrum Spotkania Kultur zbliża się wielkimi krokami. Zainauguruje go koncert toruńskiego duetu Runo. Formację tworzą Beata Buchholz i Marcin Młynarczyk, którzy rozpoczęli współpracę w 2023 roku. Wykonują muzykę indie-popową dopełnioną intymnymi tekstami. Zespół jest także jednym z laureatów naboru do cyklu koncertowego Scena Alternatywna CSK Hałas. Występu Runo będzie można posłuchać w piątek o godzinie 19 na tarasach widokowych Centrum Spotkania Kultur. Więcej szczegółów dotyczących wydarzenia znajduje się na stronie internetowej instytucji.
2: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczniemy od siatkówki. Punktualnie o 18 rozpoczęło się 4. spotkanie reprezentacji Polski podczas Mistrzostw Europy w siatkówce. Rywalami podopiecznych Nikoli Grbicia jest kadra Ukrainy. Oba zespoły jako jedyne w polskiej grupie nie zaznały jeszcze porażki podczas tego turnieju. Po spotkaniu z Ukrainą biało-czerwonych w tej części mistrzostw czeka jeszcze pojedynek z Bułgarią. Ten mecz zostanie rozegrany jutro, punktualnie o godzinie 18. Przejdźmy do piłki nożnej. Dzisiaj wieczorem odbędą się zaległe spotkania 2. oraz 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Chwilę temu Raków Częstochowa rozpoczął pojedynek z Zagłębiem Lubin. Natomiast o 20:30 Korona Kielce podejmie przed własną publicznością Górnik Zabrze. Kibice piłki z Półwyspu Iberyjskiego będą mogli za to obejrzeć 3 spotkania 6. kolejki La Liga. O 19:00 Rayo Vallecano podejmie Espanyol Barcelona, natomiast o 20:00 rewelacja początku sezonu Deportivo Alavés zmierzy się ze znajdującą się na dnie tabeli Valencią. Zwieńczeniem dnia będzie spotkanie Elche, które zagra na Estadio Manuel Martínez Valero z Realem Madryt. Mecz zaplanowany jest na godzinę 21:30. Zmieniamy dyscyplinę na piłkę ręczną. PGE MKS Elwold Lublin rozegra jutro ostatni mecz ligowy przed wrześniową przerwą na kadrę. Podopieczne Pawła Tetelewskiego zmierzą się w nim na wyjeździe ze Szczypiornem Kalisz.
3: Praca, praca, jeszcze raz praca. Musimy się skupić na tym, żeby się lepiej zgrywać. To też spotkanie, można powiedzieć, teoretycznie z zespołem słabszym, ale tak jak zawsze powtarzamy, nie możemy nikogo lekceważyć. Chcemy dalej skupić się na sobie, na tym, żeby dalej ze sobą współpracować, żeby te akcje były bardziej płynne. To zrozumienie w ataku było lepsze, plus może spróbujemy coś jeszcze tutaj pozmieniać w obronie, spróbować czegoś też innego.
2: Mówił przed meczem trener Paweł Tetelewski. Spotkanie Szczypiorno Kalisz PGE MKS Elwold Lublin zaplanowane jest na środę 16 września. Początek meczu o godzinie 18. Na koniec sporty zimowe. Gwiazda łyżwiarstwa szybkiego Jutta Leerdam ogłosiła zawieszenie kariery sportowej. Holenderska mistrzyni olimpijska poinformowała na swoim kanale YouTube, że nie będzie startować w nadchodzącym sezonie. Podczas tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie Leerdam zdobyła złoty medal w rywalizacji na 1000 metrów oraz srebro na 500 metrów. 4 lata temu w Pekinie wywalczyła natomiast srebro na 1000 metrów. Ponadto Holenderka jest wielokrotną medalistką Mistrzostw Świata i Europy.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 19 stopni Celsjusza. Odczuwalny jest

0: promocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania, ekstremalnej

0: Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Reklama. Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl. Reklama.
2: Radio Centrum.

Uwaga! Ta audycja przeznaczona jest dla słuchaczy o mocnych nerwach i uszach. Hardkorowa muzyka i zero litości. Serce z kamienia w Akademickim Radiu Centrum.

Dobry wieczór. I tak jak się zastanawiałam jeszcze 2-3 tygodnie temu, czy uda nam się dobrnąć jeszcze z tą audycją do momentu, kiedy już o 19 będzie ciemno, to owszem, no można powiedzieć, że już jest ciemno, bowiem minęła 19 w Akademickim Radiu Centrum, czyli zaczynamy we wtorek, skoro o 19, to serce z kamienia. Gabriela Wolińska przy mikrofonie, kłaniam się serdecznie. No i dzisiaj audycję rozpoczęliśmy dość nietypowo, bo nie sądziłam, że The Who kiedyś będzie pasować do tego typu audycji. No grają metal, ale jednak taki folk bardziej w lżejszą stronę, jeśli chodzi o takie rejony muzyczne, ale na ostatniej płycie, która się pojawiła w lipcu, Hun właśnie, jednak zboczyli trochę w te ciemniejsze rejony i tutaj nadal słychać, że to jest The Who, ale mają już taką większą zabawę gatunkowością. Tu nawet nieco moim zdaniem zahaczyło melodyjny death metal, także tych elementów możemy się tu doszukać w utworze Greed, który konkretnie słuchaliśmy. I co przed nami jeszcze w tej audycji? No, kilka nowości się znalazło i kilka zapowiedzi nawet, więc tu jak zwykle trochę informacji dla Was mam. A poza tym, poza klasycznym kącikiem wieku 20, no to jeszcze zamówienia, które mieliście dla mnie w zeszłym tygodniu. Nie będzie ich cała audycja, ale tu muszę przyznać, że lubicie polską muzykę, ale do tego przejdziemy później. Na razie kontynuujemy folkowe klimaty, ale przenosimy się z folku wschodniego, z folku mongolskiego na folk bardziej europejski, a chodzi oczywiście o grupę Elvety, czyli no tutaj już konkretnie wchodzimy w klimaty defowe, a to utwór z ostatniej ich płyty, Premonition.

No i bardzo charakterystyczny styl muzyczny, czyli Bring Me The Horizon. To akurat było Chelsea Smile z dosyć starej już płyty Suicide Season, ale nadal słychać właśnie ten styl w ich ostatnich płytach, po oczywiście tym elemencie popowym, który miał miejsce w około 2016 roku. Tutaj no już oczywiście wracają do tych ostrzejszych brzmień i właśnie kończą swoją trasę, która nawiązywała do ostatniej płyty Next Gen, a niedługo ruszą z kolejną, Third Ascension, która prawdopodobnie będzie bardziej nawiązywać do odnowionej wersji Count Your Blessings, no i do nowego materiału, który się szykuje. A propos nowego materiału i Brytyjczyków przy okazji, to tutaj wspomnę, że Architects zapowiedzieli, że jutro pojawi się nowy utwór, więc no zacieram rączki i myślę, że za tydzień już wiecie, co się pojawi, natomiast no ja się doczekać nie mogę. Ale a propos też zapowiedzi, to zapowiedziałam na początku audycji właśnie zamówienia, które mieliście dla mnie, bowiem poprosiłam tydzień temu o wasze takie utwory, które powinny się znaleźć w tej audycji według was. Zostało nam niedużo audycji do końca sezonu wakacyjnego, więc poprosiłam o takie propozycje. No i właśnie tutaj obie propozycje teraz przed nami i obie polskie. No widać, że nasi słuchacze lubią polską muzykę. Ja, jak wiecie, może akurat za nią bardzo nie przepadam, aczkolwiek za tą starszą, mocniejszą jak najbardziej tutaj chętnie jej posłucham i tutaj też muszę chylę czoła właśnie ku temu wyborowi przed nami, bo jest to So Ice Cream. Bardzo ciekawa pozycja tutaj, Imponderabilia konkretniej się pojawiło w zamówieniu. No i tutaj niełatwo było ją zdobyć, ale mam tutaj, zaraz chwilę sobie posłuchamy. No a o samym So Ice Cream to tutaj oni zaczęli na przełomie wieków i grali do 2010 roku, więc no może nie za długo, ale no tak jak wspomniałam, ciekawy materiał przygotowali. A część właśnie członków tego zespołu wróciła w projekcie Fiasko. Generalnie w tej formacji So Ice Cream się obracali w klimatach gangsterskich, zwłaszcza jeśli chodzi o płytę The End of Tolerance, z której pochodzi Imponderabilia, no i tutaj również na występach się przebierali bardziej gangstersko, więc starali się utrzymać ten spójny wizerunek. No i więc posłuchamy sobie. Tutaj może korowych za dużo nie będzie. Oni się bardzo bawili różnymi gatunkami. Trudno ich umieścić w jednym gatunku, więc sami sobie ocencie, jak oni brzmieli. Serce z kamienia.

0: No i za nami drugie zamówienie od naszych słuchaczy, czyli Vader i Testimony, które przy okazji otwiera też nasz kącik wieku 20. Ale zanim wrócimy jeszcze do Vaderów, no to informacja niemal z ostatniej chwili, czyli Polska pokonała Ukrainę w meczu siatkarskim, czy raczej właśnie piłki siatkowej, więc myślę, że warto tutaj poświętować.
1: Polska górą! Polska górą!
2: Polska górą! Polska górą!
0: A że zwyciężyli 3-0, to tym bardziej trzeba się cieszyć. Także życzymy im powodzenia w dalszym etapie Mistrzostw Europy. No ale wracając do, tak się ładnie złożyło właśnie, polskiej muzyki, no to tutaj mieliśmy drugą pozycję, czyli Vader. No grupy Vader raczej przedstawiać nie trzeba, no tutaj legenda polskiego metalu, już właśnie podchodzący pod te defowe klimaty i tutaj Testimony z bardzo wczesnych płyt Vaderów jak najbardziej się wpasował w naszą audycję. I kontynuujemy kącik wieku 20 już zagraniczną pozycją, ale to nie ostatni polski akcent w tej audycji. Na razie przejedziemy sobie do Szwecji, do In Flames. No tutaj jeśli chodzi o defowe klimaty, ponownie również można sięgnąć do tej grupy. Oni mają bardzo dużo ciekawych pozycji na swoim koncie. No i wrócimy sobie właśnie do jednej z też z wcześniejszych płyt, tak jak powiedziałam, wiek 20. No i Colony, tym razem na naszej antenie Radio Centrum.
3: Serce z kamienia w akademickim Radio Centrum.

I za nami najnowsza pozycja od Slipknot. Właściwie najnowsza i no w sumie tyle, bo nie pojawi się na nadchodzącej płycie, którą potwierdził gitarzysta właśnie tej formacji. Ale no mimo wszystko bardzo zaskoczyła ta piosenka fanów i do tego bardzo mocno ich podzieliła. Niektórzy wydali bardzo negatywne recenzje temu utworowi. Mi akurat on się podoba. Nie wiem jak wam. Możecie oczywiście pisać pod 515-515-982. No tutaj sytuacja była taka też, że Corey Taylor powiedział, że jak usłyszycie Arsenal, to nie uwierzycie, że to Slipknot. Ja jakby i tak słyszę ich styl w tym utworze, więc nie wiem do końca o co mu chodziło, natomiast tutaj jak najbardziej potwierdzone jest to, jak wspomniałam, że ten utwór na najnowszej płycie się nie znajdzie. Więc na razie po prostu trzeba czekać na kolejny materiał. Natomiast tutaj a propos nowych materiałów, to tutaj powiem wam, że bardzo lubię się tak mylić, bowiem dosłownie kilka audycji temu wam mówiłam, że Punched Orange nic nowego za bardzo nie zapowiadają i raczej funkcjonują na zasadzie wydawania singli w formie streamingowej i takiej właśnie formie social mediowej się obracają. No to tutaj myliłam się, otóż niedawno potwierdzili, że wydają nowy album. Wyjdzie on 25 września i będzie miał tytuł All the Smoke Inside. I żeby było to ciekawe, dodatkowo na promocję, na promocyjną trasę koncertową przyjadą również do Lublina w przyszłym roku, także będzie można ich posłuchać na żywo również z nowym materiałem. No tutaj wiadomo, nic od ostatniego singla, które wam prezentowałam, się nie pojawiło, natomiast nawiązując do tytułu, tutaj przygotowałam singiel, którego jeszcze wam nie puszczałam, a również się powinien znaleźć na tej płycie, no o tytule Smoke tutaj, więc Punch Orange na naszej antenie.

Pozostajemy w dosyć świeżej muzyce, no bo tutaj z płyty z kwietnia ten utwór pochodzi. Heaven Sent od The Amity Affliction właśnie za nami. Posłuchaliśmy sobie trochę australijskiego brzmienia. No i tutaj już na koniec audycji, bo no, nie, jeszcze nieco ponad 10 minut tam zostało, ale akurat tak się złożyło, znaczy tak się złożyło, no tak ułożyłam, ale że zostaniemy w Szwecji już do końca audycji i tym razem jeszcze się trochę cofniemy w czasie, bo do 22 roku, kiedy to ostatnią płytę wtedy wydali Eyes Wide Open. No na razie świeżej muzyki od nich nie ma, więc to nam pozostaje. Tutaj End of Days. Jeszcze nie koniec, przedostatnia piosenka, ale tytuł mówi sam za siebie, no bardzo mocarnie się teraz zrobi w waszych głośnikach.

Tak właśnie brzmiało Eyes Wide Open. Jeszcze mi umknęło, miałam wam powiedzieć, że The Amity Affliction, których słuchaliśmy wcześniej, będą w Warszawie. Jeszcze można sobie kupić bilety, jeśli macie okazję. 29 września się pojawią w warszawskiej Progresji i tak jak powiedziałam, bilety są jeszcze dostępne. Natomiast kontynuując wątek szwedzki, no to tutaj też dosyć niedługa data, czy raczej bardzo zbliżająca się, czyli 2 października to jest premiera płyty od zespołu Imminence, czyli Axis Mundi. No i tutaj nas ostatnio raczyli bardzo fajnymi singlami. Parę z nich wam już prezentowałam i wcale nie zaszkodzi, żeby zaprezentować wam jeszcze właśnie ostatni singiel przed premierą płyty. I przed nami właśnie na antenie będzie If Not Now, When. Tak brzmi jego tytuł. Natomiast to już będzie ostatni utwór na dziś. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną przez ostatnią godzinę podczas Serce z Kamienia i oczywiście zapraszam na następną audycję za tydzień o 19:00. Również się pojawię i tak do końca września, no może nie jeden dzień dłużej, ale jednak do końca września, więc jeszcze trochę nam tego zostało. Dziękuję, była z wami Gabriela Wolińska i tak jak powiedziałam, zostawiam was Imminence i If Not Now, When, więc tutaj pozostawimy w trochę ciężkie klimaty, ale jednak z taką nutką nostalgii. Miłego wieczoru życzę.

0: to our American authors.
1: Akademickie Radio Centrum.

0: Nic nie słyszę, co mówisz.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

rzekomy. Chodź i powiedz mi słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasta folią będzie ciepłe. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasta folią będzie ciepłe.

0: Ja wolę już zostać tu.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
2: Kominiarz łapie się za guzik, gdy widzi mnie. Przez ramię pluje.

0: ślad. Podpisz, że to można brać. Ustawię wielki znak.
1: Centrum.
2: Najwięcej lokowniście!